Zlopočas. Kadarkol po greb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

Komedie jeszcze lipsze. Lipsze. Lipsze. Lipsze. Lipsze. Lipsze. Na Koroszkę Radiu.